0: je kapris.
1: To je kapris.
0: Kapris.
1: Hey, this is Taylor Swift. Let it, baby,
0: kapris.
2: Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.